zwykły, ten mi silnem, to mi dwutepę zajem. Na końcu wlce przestanowi.